0: Enna boren mayanata anne karna na ipotiki.
1: Enmayan.
0: Emanyata na iguana renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe.